0: escuchando Eguzki Irratia en el 107 FM Iruña, 91 Iruñerría y para todo el mundo en eguzki.eu.
1: Lubice, szkongać, muzykę za darmo! Ok, piraci!
2: Piraci!
1: Wejdźcie na stronę Pirate Bay i szkongajcie muzykę za darmo!